novinka z ostrovu Mallorca. Formace se jmenuje Los Humitas. A tady spolupracuji s producentem taky z Mallorky, Kiko Navarro.